Poladnjemy na powiec trzech tydzienia. Lutowanski plan budyskiego okresa ze szmoninjom wiacerych busowych linią 500 tysiąc euro za zakowanie porodowej stacji Kamienskiej Koruni w uzbytkowacz nie jest dotal radził. Zwostanie dalej deficyt 140 tysiąc euro. Po informacjach w okresa w busowym wopkadze dalej nie krótsza. Za nowego wjestnenostu hodzija bo zašło niedzielu Aleksandr Mann z 61,1% wosu wuzvolene. Wun przysłusza swobodnym wolariam, aby do toho hižo zastupować se wjestnenosta. Ponowienie Radworskej Krzyżnej Cyrkwie je nimale dokončene. Przyprawa nucka jenoś jeszcze wódce rieczaki a wonka nową lampu. Twarskie dziewa są nieszto wiacać 300 tysiąc euro płacili, za coś dostawa osada spychowanie regiona Lido. 4. oktobra są cyrki znowa poswieci. Gmina Panšice Kuko planuje kletus winarni wiesnu drohu ponowić. Planowane są 3 twarskie wotryski. Po jutrach ponowia prenim twarskim wotrysku nowy kunst drohi od myna hacz do sreczsy, czyż plestonaki do betona składu. Nimo toho ma specjalny kanal przed wulki wodu szkitać. Gmina Halštrúska Hola zawiedzie kletu aprilu popwatk za dowolniku a turistu. Z wotedałkom chce komuna letnie niedzie 115 tysiąc euro przydatnie do swojej kasy dostać. Popwatk wuczynia 2 euro w obdżin za hostci od 17 lat. Gmina Hamo skąży przeciwo w uzamknieniu komuny z turystickiego zjazka Wóżyska Jezorina. Sudnictwo miło zwieścić, że nie odpowieduje w uzamknienie z turystickiego zjazka w ustawkam, a jest tym niezakonce. Gmina Hamor chce turystickim zjazku wostać. W Koznacach chce gmina Kruszczycy dziel wiesnego pucza zanirować. Przy tym ma się wotrysk do smiera na Worklice za niemal 90 tysiąc euro asfaltirować. Twarskie dziewa mają jeszcze lica započeć. Liczba bezdzielnych Horni Wóżycy je augustrze lochce przybierała. Kajż zdzieli budysk

Buchwalen Jezus Chrystus. Witam was, ljubivši posłuchajo serbskiego rozwosa. Wczera bych w Auerbachu w Falce, w tamniejszym klosztre szóstkich jadnickich sotrów naszej ljubie kneni. Sześć młodych żonów je tam jadnickie sluby odpołożiło. Dwie postulantce z tej so dało zadrastić, a z tym do nowicjata zastupiło. Dwie nowicce z tej czasne sluby odpołożyły, a so tak na cilieta zaujazało swoje połowanie prówać. Mez nimaj moja mutka sotra Maria Madlen, rodzina Viktoria Bemit ze Šulšec. A dwie dalsze sotry z tej wieczne sluby odpołożyły, a so z tym na czas żywienia zaujazały w tutym rzecze Chrystusy a jego cyrkwi służyć. Hiżo przez lata zastupia do tego riadu każdoletne młode żony. Trudy jedna, trudy dwie albo trzy, przed niešto letami samo pięć. Što ponuva tute žone, mez nimi zubne likarce, vučarki, optikarka, so za kloštorske živenje zaujazač. Se svojim rozsudom do kloštra zastupič, so tute mode žone cele vešče do mezvočo svojih přivuznih a znatih prašaki kuzvali. Noze dženca menja, tajke vaše živenje je nenačasne. A tola reča vyščace mezvoča tute hriadnicu za sebe. Če so jeden nevěščinský por zjeví, ščiny nevěsta všetké oči naso a ľužo sú zahoreni, a čunéš ju zcela neznali. Svojbu založiť, to môže zrozumiť, tež, tež to dženca ižo nie je samo zrozumlivé. Ale so riadnický šat vôblec, to dženca nie je normálne a s tým vúznač, co je Kristus môj navoženia, kotremu svoje živenje dovirju. Sveti Pavel praji, še bojski bišč na obličju Kristusa odkrili, tak sveča mode riadnice v živem knezu Jezusu Kristusu, kotrež može jenice človeka vozbožič. Pokazuja, co dava vjace, hač to, šež može se kupič abo se nadživač. To rozsudne môže se jenice od Boha dariť dať. Dženca daleko rozšerená bezbožnosť vedže husto do nutsku neje proznoty, zrúdoby, bezmotnosti, nezahýme napřečo svojim bližším a pobrachovací voli so zasadžet za poušitkovne dobro. Přitom bychme všetci všu příčinu k veselu mili. Všako, že sme dječi Bože, kůže od Boha chcete a od něho s osobitým nadávkom posvane, kotrež můžu jenož já spelnič. Měli so za so bude Boží stač, co bychme so stali ľuboznější, dobročivší. Hej, trebáme více pobožnosť a více modlerů, kotrež Božu přítomnosť v našim světče vozjavnia, tak so mohli mnozí ľudžo zbožnosť namakač.

Przyszy czera, pięć a siedem dziesaczyny. Kto temu czestny budni, z wutroby wiele zboża, tak z tej tu gratulacji. Niech was było dalej przewodza, żeby waszym lubym hiszczym mnoho lita zwostała struła a wiesowa. Żeby wam kwila zwostała za biesadu ze susotkami, a za zromadne wulety ze swybnymi. Wasi lubi, dziękuję so za wszystkie im darene dobroty, za wszystkie lubość, za pomocliwą ruku, za dobre kwostczynki, a za szun czas, który sznuczkam winujecie. Gratulanci są manżelski Juri, dzieci Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, gajstisz siedem na czynuczku. A to runia. Czera świeczyszy Regina Szołcina z koniec 4,8 narodniny. Mienia je 5 dzieci, 15 czynuczków, a nadom 7 pranuczków je dojszła gratulacja. Luba Maciek narodninam, kajż na uszechniach leta przyjemy ci strołotu a Boże żonowania, a wiezo weselo z twojej młodej, dziwej bobryju. Weselimy so na swiedzień z dobu, a na tryski a żonty, kiż nam tak rady powiedasz. Z bliska a daloka strojacze twoje dzieci, nuczki, a tyż pranuczki.

dana pojenie. A z tym są nasze dżęsniejsze niedzielne wysyłanie już o końcu kila. Ja jestem Katka Pöpelec, a jestem wiesowa, że jestem dżęsa zase raz z wami w obiedować. Smiła, to dżepak nietko też serbskie rzeczy dalej. Mienujcie z programem z czelaka RBB z Kocebusa delno-serbskie wysyłanie są na dom przy zamknie. Przyjęłam się rianu niedzielu, a jutro rano se potem z dupką pieczych zase słyszymy. Pożymy!

Muzy kołe instrumenty za zisi zawieście znajesz od wasze jezisią nie, albo z wasze jezisie cyje śpy doma. Przytom su to pak zaprzałem grajki. To uglida ako jeden instrument, ale klince cało inac ako pszały instrument. Ale gacz sobie oglądajesz takie pszałe, wielkie muzykowe instrumenty, potem se myślisz, tego nie są na przodu zgetowane za dzisi. Weni są jadnorie przewielkie. Jak gadejś żarżasz fidle albo violoncello, gacz se akle 5 albo 6 lat stary. Na niemniej gacz żowe smyckowe instrumenty supak mieli już przed długim czasem ideju tworzyć instrumenty w pszałej wielkości za dzisi. Dzisiejce fidle wielkości 16 są jano 4 a 20 cm dujkę. To groni weni są krocze ako szulski linial. Ale w przyrównaniu z pszałymi fidlami weni tak rydnie nie klince. Co go dla takie instrumenty getuju? Zatem sztycy myslicka uknuć graś na fidlach albo na cello. Za wielkie instrumenty suga palce zisi jadnorie przekrotkę. Szym starsze zisi paksu, sim wiecze su penteke instrumenty. Nie więcej znate muzykowe instrumenty za dzisiaj są snaś blokowe flejty. Ale dają takie dzisiejce wersje skoro szyknych drugich dujarskich instrumentów. Na precznych flejtach, obołach a klarinetach na przykład grajemy z gubu tak jako na pszałych wielkich dujarskich instrumentach. Ale zierki a klapki za palce są tam jadnorie zgetowane. Tak, megu zisi już jasno zachopić grać na tych instrumentach.

toga klins derja abo, ale kak to ugleda z klawierom za dzisi ten ganiamy, żoż twary śmieńsze abo, jo pszałje, to nie służednie zwenozieli. Na klawierie graś uknu dzisi jeści zińca na pszałem instrumencie. Ale dajo ga teke klawiery ako grajki, a weni klince wielicnie. Przycomż to ga zapszałem żedne klawiery nie su, nuci gan nie maju żedne czuny, ale metalowe platy, a do tych metalowych platu bijoż psi grasiu z tastami. Ale ten zuk jose komponistam we to psiecy zase tak wielgin spedobał, aż su napisali pszałe kompozycje za klawierne grajki. Z takim, szo jadno lecjo to muzykowy instrument, ako grajka, albo pszały instrument za dzisi, upytaj się sobie nieco, a cyncio muzyku.

0: Srbiji. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Naša muštivanja žinca žovo vedne mynne, tych dajo rovno ve bošenske krajine ga viele, všepšo si om vas lidovaš tomu čuminju a šuminju a my startujeme ove mesče. Vychoša pozu.
2: Žož se vješi.
1: Vedne mynne bortach. Zachopimy chrzebusu. Na pedponocne kszomie miasta żyli se wielika rieka, nasza sprawia, wed jednego kanala, akio miał wed 16. stolicza wieliki uznam. Ta garamsica, hamakram na niemski. Wena wiesza dalej do pedponocy, kapicańskim gatam, żeż słuce w samskim czasu wielike hamry, na niemski hamawiak, za obżywanie zeleza natwarili. Żoż zjeo goramsica swój zachopięk, na to miestnie laże żinca wielkie sprawienie puszczetwo. Mün, ako ensemble ju słysza, nie o żadnie miał taki wielki uznam, ako pizańskie hamry. Ja miał jano takie pomienowane drugie wedowe pszało, to kroni, wenn ja mogał akle pön żywać, każ z tej miłej goramsica, a z tym pizańska zelezowa industria dość wede. Teke tekte ja była weda gedna. Maria Likowska-Winklarowa jo sebe mün pšet nikutarimi letami oglidava.
3: Sprivini mün by megal mich popšovem pšimje Kšupickovi mün.
4: Die Mühle wurde als Gröbchenmühle gegründet. Das heißt also, das ist die unterste Stufe eines Mahlwerkes. Das heißt also nur ein Stein und ein Lochwerk, wo also das Gerstenkorn zu Gröbchen gemahlen worden ist. Also das war ja wahrscheinlich das Grundnahrungsmittel der armen Leute.
3: Jo mi gronił knies Müller, członk spichowańskiego tuaristwa, ketareż se wedlita 2007, we toś ten mieściański techniski pomnik stara, jen opliewa a obnuja. Zińca namakajomy uszaki ryt strybejc plachy się buza, aby megali całemu tradycjonalnemu procesoju mlasia sledować. Z dwiema młyńskima kamienioma. Sprywiny młyn jose tvarił w lesie 1801 na gruntach sy zaspy, ale pszały specetk sega do iści starszych czasów.
4: 1555 circa hat man den Hammergraben geschachtet. Das heißt, die Mönche, die in Peitz die Teiche angelegt haben, mussten die Teiche mit Frischwasser versorgen und da haben sich was einfallen lassen, haben gesagt, hier von dieser Stelle aus bis zum Hammergraben ist die günstigste Stelle, wir bauen einen Kanal.
3: Tak su u wedu sprivie zagasili młyn, jo nastał peździej. Dokulasz nie jo było psiecej wedy dość, jo jaden młynik na drugim brogu ryki stajł wiecznik. Ten jo se pak pen wedpalił. Peździej jo sparnica spriwiny wedny młyn geniła, a keńc 19. stolicia jo elektryka se zasajziła. Wedne koło spriwinego młyna obrasia sprywia, ta rieka, wed spetka. Na nimskie se tomo groni unterschlechtig. A to jo ta wysypna atrakcja. Młyńskie koło ma psiemier 6 metarów, a jo najskiery najwietrze drijane wedne koło we całej nimskiej.
1: Wedne kelaso możesz se żinca diary oglidać. A teke takie nieco se jeszcze stawa. Wylejsze

W 2024 Joto Koleso se cało obnowiło. To stare ja było miastem dokusu. Nowe se pak jeszcze nie wierzy. Żywa energia padającej wody gani za to wielką turbinu choszebuskich mieszczańskich zawodów w bliskim puszczele. Tak klince moderne mynę żyncajśnik czasach.

0: Wiele lietstotko su vedne mine pregovali kulturnu krajinu Bramboskeje, a vesebne błoto ze swoimi riekami, czugami, groblami a kanalami. Ale vedne kolasa niesu jano dali żydomlaš. Su gönnili hamre, papierowe mine, mine za walkania. Ušej 180 zamero uživania su znali. Ze šikom su inženjere s pomocou vede tvorili mašine, ak su zamegli, což jednotlivé luž žetně nebe zvenužil. S takým ve mynách namakajome te specete industriové revolucie. Jaden ešte žinca úspěšný produkt minské industrie jo Lane Valley. Kak se ten producirio, to ste raz jadno mynje sebi ogledavej moja kolegina Marion Stenzelova a Erwin Hanusch.
1: Ja, hos mir nimmt, wird die Rumnaschi, wo ja wenig welle Maschino. Machst du mir was gerade, was kottere Maschine dazu?
2: No ja, to nicht, tak wegen Schischko. Hota predna, to ja ten Mini. To ja ten Mini, gjör se to semje, gjör se to semje mleo, aby było mikke, a se dało potom tike utwocisch. Tak, a wy tam przyjo do tej mieszałego. Ho se to zmlate semje, nuć sypio, a przydają niekak liter szoplej wody. A to musi się nie to niekak pisznać, że my tu na przodu dokładnie przemieszać, aby była to taka nic żydka, ale taka ważna masa.
1: Chyba to nieco z tym, co niż szopwot wocone, albo zimny
2: nie, to jeszcze nic. Ze z tej mieszały przyjdzie to potem, a nie musimy tam na ten drugi bok do tego wielkiego szkopona. Widzisz, to jest nie to ten wielki szkopon, gdyż z ruku rozjażdżasz, markujesz, jak szopło to jest. Obciżo przecież, że jesteś kilogramów z mlatego seminia nuć, pędzę tam mieszała, bo to jest taka aparatura, kiedy się potem uwierzy, aby to nie przysmaliło. A pędzę ho to, no my by gronili pali. Tak, ako z kafią się to gotuje, tak się to runo zasnie tylko z tym z mlatym seminium ho gotuje. To tylko zase niekak 15-20 minut, to wytwisuje, jak szopło to jest, te muski ho najlepiej wieże, a wieże, jaki musi to semię potem uglądać.
1: A to jest pan to, coś tak derewienia?
2: To jest to, coś bym tak derewienia. To jest na przykład to, nie? To jest to, ten rozdziel, k tomu, co się ze pierwszy przeszała, k tomu zimnemu a szopłemu. Tak, a wieże, tam jest taka, są takie żurka, by mogli gronić, te się pętam wycynie, a tam se to wędzeje szople do takiego małego basenka, a nie by dajali raz tam na ten drugi bokysz, a ho masz te mocne, żelazne formy. Te se synie, a pen przyjdzie do ojca są takie żerkate dno. Tam se położyje ho taki tkany filtr, ten se nóż położyje, a pen przyjdzie do każdej tej formy, dwie to z tej, połyca w tego seminia, to jest przecież niekak 5 kg. Gory se scynio jeszcze raz taki filtr, pen se jeszcze raz scyni gory taki żelazne dno, a to se pen mocnie przybiło, aby se zgłuściło, ako se gronie, aby ten luft tam ze stogu ujszel. Pen se to zacynio, a scynio ho, nie to na przałom, bo se widzisz, to jo ta prasa by musieli nie to gronić. Ta żo, nie to już, widzisz, to już tam se zgibuje. To już usze czysta baru, to se pen stwocuje, a u dojce, zaś tam dojek gledasz, tam stoi ten zberg, a do tego bierze pen ten wylej. Niga su to musali z ruku gotować. Żynca to widzisz, że to automatyczki. Ty se tam w tej drugiej rumności widziała, tam stoi jeszcze taki stary rucny mynik. To nie to nie groni, a su jano z ruku utwocili, ale su musali z ruku wierzyć, aby se to napszałdu pełnie utwocyło. Pym przyjdzie tam na drugim boce, gdyż ten wylej jo tam węce, ten wylejnik jo se pan ho zase ubio, a zeszrotuje w takim szrotowaniu tam na prygio. My gdyśmy już słyszeli, to jo napszałdu wielgin dobry futar, przede wszystkim krowam pysie lesiu. Tam w tych kanach nie to stoi ten wylej, a ho se wyn gropnie jano przecezio. Jano gropnie. Bo masz taką grobną krzydł, wiecie się, o wen nie zejo, to wystanie przyrodnie tak, ako jo.
1: Ja.
2: No i a pen mamy my ten dobry, rydny wylej, tak, ako my jen wyt nega znajome na naše skibe, na lupinate kulki, na pelodne.

0: Već Smogorjova njama veda dvojku drogu pon je južo Berkovach. Tamne jeviš nas často styri tvarjone bošajnski mlin ma zajemne stavizne už jej 200 produktov z pšenice, žita, dinkela, vousa, jacmenja, hejduše abo jagvou tam předavaju. Úzka kooperácia s rolnikárjami má pozitívne vliv na kúbanie gödneje trajde regionie. Maria Elikovska-Winklerová jo Anne-Marie Mačencovo z Berku pšašava, co ju s mlynom zvizujo.
1: Kak wiele młynów jo raz we Berkołach dało?
2: Myśmy Jan myn mieli. Tak nieśmy gonili myn, ale mun. A ten mynkę był Habermann. A poszipen Wildemann.
1: Który młyn nie to mieni się?
2: To ja ten wielki młyn tam na zachopinku.
1: To mu się groni nie to Spreewaldmühle, mi sesta.
2: Jo, to ja nie to Spreewaldmühle.
1: A kto byli żółcio?
2: Do wejny, a we czasu wejny, tylko po wejny, tylko jeszcze.
1: Kto jo tam szedł z waszej familii, co wy takie szli, jo tam nan szedł, albo mama?
2: Nie, nan jo szedł, also gasio było peśnach, ben jo ven nalodował foru z mechami, z żytom, a z pszenicą, a ben jo ze spiegom tam jeł, a jo dał mlaż. A to jo musiał ben tylko wegen jesno, dlatego, że nie jo był ten Janucki, jako jo tam szedł. A ten zas jo tak było, aż myśmy dostali w našego semia tu muku. Nento ga jo tak, až krinjoš net muku, gotovu muku, ale ten sa sme museli pen cakaš, tak dvojko až jo bolo pšimnate.
1: To jo ved vaše je trajde pen bylo?
2: Ved naše je trajde. A gaš na njo pen prišel z konci domov, mogi raz ga jo gožine tam cakav, gleda ga što su vele luži tam, ako su kšili daš mlaš, gaš jo prišel pen domov, jo mama net vada je frišne je muki, mlince pjakva.
1: A kak vele mjehu ven jo mjehu, gaš vi groniš o ten jo jev ze spšegom?
2: No jo, ta muka jo musela pen langovaš, pol leta z najmenša, gaš nice še dle. My sme sami chlieb piekli, tam sme tu žitú múku trebali a za mazajnce sme tu pšenicnú múku trebali.
1: Čo vy také cešte s ním jeli tam?
2: Nie, tam je nám sam, also ja nie som žiadne ešte, my nebola, also nuči bola.
1: A vieš čo, vedžo, sú te ľudia tam prišli, sú to plus Berkoáre byli, alebo také druge?
2: Ja viem, až sú také smogorejské tam prišli. Verbanáre pak sú z väčšieho žila šli do Myšina. Ale my sme dali tam také veľký byš a na ňo ze semuškom a ze skanku tam jel do Muna. A gaš jo pem prišiel domov. To jo už v daleko venjalo. A mama jo pem prigotoval už blido. A šklicku ze svelejom, šklicku ze cukorom a skipku do kusku a pen te kusky na nož a najprv do veleja, pen do cukora a pen do guby.
1: To jo bola lapotka.
2: Jo, to jo bolo veliký svežim pen. A jaco pen ešte raz, oba jo nekulky, tíke ze svelejom. Pen sme tíke mili pšoso a na ňo pen ze semeškom dal jagve tvocež. My sme goni tvocež. A mama jo pen ze svými jagvami varila kau ze s jagvami. A týke mak sme dali tam cvocež. My sme týke sami mak mieli. A gaž mama jo kšiva makové mazeň spiac, jo musel na nejprve do muna a daž ten mak tam cvocež.
1: To ešte viele ten mún užívali, veš, cešči?
2: No jo, my sme ten mún, ten sa strebali.
1: Veš, sa narysu ten mún trebali?
2: Jo.
1: Ve myšlení jo vedný mún.
2: To jo bola týke. Ten zase jo to bola týke vedový mún.
1: A kaká veda jo ubiežala, alebo bieže? Jo to sprivia?
2: To jo dým ješprí. Tam je ten veľký mest a za tým mestom kolaso. To jo bola ten zase týke vedový mún.
1: Aha, dlatok až ve myšlení tam bieže tá kšišovka a vena bieže pen do sprivia. A ujo...
2: Ujo myšprí.
1: A jo tam všetci veda byla?
2: Jo. My sme všetci vedomili. Viece ako nento.

Ve brezu se bydli Krautsholz Antje, a ve na jo Wouteru bos tak měla živěš a čížas šalit moda nenta jo a te nejlubšie žilcenia dostanio žinca ještě raz ved svoje vesně domovinské kupky ta žilce jadno vjasova a se vje strovenove živinske leto. Živěš a vesem, že se dletia žinca autobava Margarete Hohlfeld ve Nových Ježiarcach, Nímský Neugersdorf ve Grony Vůžice. Jej gratulírujo nani učobně je familia a žilce k šutu strovosť. Ve Jančecach vjasili se Ursula Starikova vo gratulácie te přiduvet jeje vesnije domovinskije kupki a to žinca. Keči a vesem, že se temo bostaku Jestem ci obszecej dobrej myśli, a mysz obszecej riednica z waszej familii ze Zizimi a Enkli Zizimi. A Zizionica z Brezuki, pyczkojc Nadine Mażinca swój żywieś a dważasty narodny dzień, domowinskie soci a braci peszczelu pyszny strus dobrych życzeniu, przeruszem dalej wiele jasela przyjeżdżele ze z tymi małymi, a jo mysz Zizinca jadny, riednic.